pragnie iść. Palcem wskazują wszyscy mnie, oprócz bezrękich normalna rzecz. Gdy widzę złodzieja, co z łupem swym zwiewa przed gliną, ile sił, nogi myj ruch i z pałką drapiusz w pysku ma chodnika smak. Żaden przecież ból dla ludzkości wszakże, gdy ucieknie raz złodziej kilku jabłek. Ale bliźnie nie lubią, gdy ktoś inną drogą pragnie iść. Ale bliźnie nie lubią, gdy ktoś inną drogą pragnie iść. Każdy się rzucić na mnie chce, oprócz beznogich normalna rzecz. Prorokiem być nie trzeba więc, by zgadnąć, co tu czeka mnie, gdy znajdą odpowiedni